Sie sei like a beach. Ja. Io karton na burek, a taki porcelan. Sam modrej maci bulkama, tapety parmazan. Pięć kilo leraku, lemon juicy, Calvin Klein. Tak, zdarzy to wynieść się z nich, ale...